0: Naona kama Afrika itaiko katika hiyo meza.
1: Tuombe hivyo.
0: Eh? Asante sana Beatrice Maganga.
2: Kwa taarifa sahihi na za kuaminika, sikiliza habari za kina za Radio 47. Radio 47. Bongela Radio. Tunavuma.